bateka teka bulungi enze dandabe yo ubetekera tekera kubanga bajja maiso okusala okusembayo amakulun chemotherapy bulinga bwibandabe buteka teka omuntu okujja maiso okubanga bateka teka bulungi okubanga bamusala okumuibandaba oba okumulongosa nga bamusala ekimbe oba ebifo ebibikosebwe ekimbe ekye kya kansa mamiro china na mnana katoneze mukaga busuga royal pharma program bajeta orutabalo ndikogera ebigambo bino nga nkutegeeza nti omulangira kabiri obooli iwoli kuwuliriza okuvuga mu bwaki abazingu bobukama obwetoro katonda amwese asereire tukuumye bubi ise bantu emporoguma y'obwana kyabazinga wa busoga ole yambuuza tukuumye bubi tituli bawalabu tituli bazungu tuli bana Uganda tuli basoga tuli baganda tuli badama yaomba tukoze musango